0: Vinyl only does not include the digital album. Nur Vinyl enthält nicht das digitale Album.
1: Solo vinilo non este incluye el álbum digital.
2: Solo vinile non include l'album digitale.
3: Somente vinil não inclui o álbum digital.
4: Vinyl uniquement n'inclut pas l'album numérique.
5: Tylko vinyl nie obejmuje albumu cyfrowego.
6: Vinyl nomi digital album a wkumaremasen.
7: Apenas vinyl não inclui o álbum digital.
8: Samo vinyl não é incluído no digital nem álbum.
9: Sim.
10: Kun vinyl inhola ikke det digitale album.
11: Vain vinyli ei sisällä digitaalista albumia.
12: Mono vinilio den perilambani to psifiako album.
13: Fimo saja tidak termasuk album digital.
14: Vinyl 전용 digital album은 포함되지 않습니다.
15: Alleen vinyl, het digitale album is niet inbegrepen.
16: Kun vinyl includere ikke det digitale albumet.
17: Numai vinyl ne include albumul digital.
18: Tilke vinyl ne включає цифровий альбом.
19: Csak vinyl nem tartalmazza a digitális albumot.
20: Sadece vinyl digital albumu içermez.
21: Pouze vinyl ne zahrnuje digitální album.
22: Len vinyl ne zahrnuje digitální album.
23: Endast vinyl includere inte det digitale albumet.
24: Tolko vinyl ne включає цифровий альбом.
25: Vinyl only does not include the digital album. Nur vinyl enthält nicht das digitale album.
26: Solo vinyl non include l'album digital.
27: Solo vinile non include l'album digitale.
28: Somente vinyl non l'album digital.
29: Vinyl,
30: Vinyl,
29: Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl,